0: Ore taare enkarna ai naa kajo Lerpilet. Ore enkarna eyiei arashu enepapa naaji Solon. Nikitii Mayian elelero.
1: Kajo enkarna ormurran Nairowua. Kitii elelero Mayian FM. Kiboitare Chief Lerabu.
2: Kajo Thomas Eremon, ormanejai lorkinyia le Metro. Kitii elelero, boitare Chief Lerabu.
3: Kajo taa enkarna ormurran Ole Naihiro. Nanu Solois lorkinyia le Metro. Kitii elelero Mayian FM. Kiboitare Chief Lerabu.